0: mix Rádia Wave.
1: Bez sex, pod iga. Bez sex, pod iga. Bez sex, pod iga. Bez sex, pod iga.